vždycky fresh. Fajn. Vždycky fresh. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Vždycky hot.